Mame chua na wia yi. Na mesamu wakwaba. Aka sima mako mako enkro na wia no mienu abo. Ene ayabananda mebo sumeno ene de toso mako mako edu.